chodzi, powiedz mi słowa słodkie jak delicje, o których wiemy tylko my. Chodzi, powiedz mi słowa słodkie jak delicje, o których wiemy tylko my. Niech moje biszkoptowe serce owinięte ciasta folią będzie ciepłe. Niech moje biszkoptowe serce owinięte ciasta folią będzie ciepłe.

0: Wolf UA. Bardzo, ale to bardzo zacny tune, bardzo zacnego artysty. I to kawałek, który, jak już mówiłem, u nas brzmiał, natomiast nie brzmiały u nas, ba, nawet nie tylko kawałki nie brzmiały, ale i artyści w ogóle u nas nie gościli, bo dwie premiery, czy też dwa debiuty na naszych łamach już za moment. Technik Figlina to jest duet DJ-ów, którzy też nawijają. Duet, który odnosi się do klasycznego 90-sowego rapu i duet, który bazuje na Grochowie. No i właśnie Grochów zatytułowany jest ich singiel zwiastujący ich nadchodzący album. Gościnnie lokalny celebryta Marcin Rybka. To jest historia, którą zostawiam wam do samodzielnego zgłębienia. Natomiast kawałek nazywa się Grochów i bezczelnie zgrałem go z wideo, gdyż nie byłem w stanie znaleźć go nigdzie w formie audio. A co? A na drugiej pozycji startowej utwór polecony gorąco przez Janę, a ja podpisuję się pod tym ręką i nogą. Stosleaf i Lovix, Don't Tell Your Dreams. Kawałek po angielsku, ale artysta z Ukrainy.
1: І про нього ми скажемо трішечки більше, тому що 100 слів і взагалі його творчість вимагає більше, ніж там однієї хвилини слова. Спочатку послухаємо, а пізніше поговоримо.

Jeśli tylko chcesz, jeśli tylko masz ochotę, potrzebujesz, gotujesz mikrofon.

0: aby pozostać żywym.
1: Powiedz mi, mały, tańczyłeś kiedyś z diabłem przy świetle księżyca?
2: Świetna sartasa.
3: Jeśli tylko chcesz.

0: dłużej nad tym pochylać. Tak czy owak będę z zainteresowaniem rzucał raz na jakiś czas uchem w stronę twórczości Stosliwa, może tym razem ukraińskojęzycznej, dla odmiany, bo takie kawałki również jak najbardziej w jego repertuarze są.
1: Ну і теж треба додати, ну, що Стослів не є першим українським артистом, котрий зізнається, признається в тому, що він користується допомогою штучного інтелекту, Кречет, правда?
0: Так.
1: Це теж, мені здається, що Кречет один із перших почав говорити про це. Ну, але це не означає, що повністю, розумієш, що Ші там створило повністю все слова і ну, якби тут, якби йдеться про допомогу в створенні музики.
0: Ну і в випадку Кречета я мам враження, що це було теж так trochę artystyczną prowokacją w tym wszystkim, a nie takim trochę robieniem tego wszystkiego w 100% na poważnie i w 100% jako no, normalna rzecz, kolejny dzień w biurze. Ale znów, ja nie oceniam, historia was rozliczy.
1: Tak, це prawda, ale це просто... І з одного боку це неймовірно цікаво, але з другого боку... No troszeczkę straszno jednak.
0: A można nawet powiedzieć, że sprawa jest niesamowita, żeby stworzyć piękny mostek do kolejnego kawałka, który zagramy. Można też powiedzieć, że to trochę puste, żebym pociągnął tę kwestię. Niesamowita to artystka, której jeszcze nie graliśmy. Tak mi się przynajmniej wydaje. I puste to kawałek, który za chwilę zabrzmi.

Odruchowo mogę powiedzieć, minęła godzina, któraś tam, kiedy słyszę taki potrójny sygnał, ale proszę nie być zmylonym wcale, nie jesteśmy o tak zwanej radiowej pełnej. Niesamowita, czyli jak skorygowała mnie Jana, nie artystka, a duet, który kryje się pod tą nazwą, duet wokalistki i producenta.

0: То це шмотки. Цей базар міститься на розі вулиць Любельської і Скаришевської. Старт на вокзалі Двожець-Всходні з боку вулиці Любельської. А в листопаді, 4 листопада, можна теж навчитися створювати своє генеалогічне дерево. Усі прогулянки починаються із зустрічі о 17:00. І причому вони безкоштовні, тому що ця ініціатива профінансована з міського бюджету. Тож користуйтеся.
1: В своїй культуральній відомості на дziś Jana postanowiła opowiedzieć o wspaniałej inicjatywie Klimatyczna Praga Południe. To cykl spacerów po tej dzielnicy stolicy Polski, który rozpoczął się w marcu i potrwa do listopada. Wspomniane przemarsze mają charakter tematyczny i odbywają się raz w miesiącu w środy. Ich celem jest przybliżenie Pragi Południe jej nowym i w sumie starym też mieszkańcom, jak również mieszkańcom innych dzielnic Warszawy i turystom, którzy akurat odwiedzają stolice i stwierdzili, że warto by na taki spacer wpaść. A wszystko po to, żeby wszyscy mogli lepiej poznać to miejsce, owiane legendami i licznymi stereotypami. Spacery prowadzą profesjonalni, certyfikowani przewodnicy. Najbliższy odbędzie się 16 września, a tematem tegoż spaceru będzie Roman Dmowski, co łączyło polskiego skrajnie prawicowego polityka, którego nie darzę zbytnią sympatią, oraz publicystę z Pragą, a zwłaszcza z dzielnicą Kamionek. Opowie gospodyni spaceru Iwona Kulesza. Miejscem spotkania, czy też początkiem spaceru jest Rogatka Wedla, w której obecnie funkcjonuje pijalnia czekolady przy ulicy Zamojskiego 36. W październiku, bo raz na miesiąc odbywają się te spacery, 7 października, również razem z Iwoną Kuleszą, odwiedzający tenże przemarsz edukacyjny poznają historię słynnego targu Ciuchy na rogu ulic Lubelskiej i Skaryszewskiej. 7 października spacer wyruszy spod Dworca Wschodniego od strony ulicy Lubelskiej właśnie. Natomiast 4 listopada będzie można dowiedzieć się, jak stworzyć własne drzewo genealogiczne. Wszelkie detale odnajdziecie w internecie. Spacery rozpoczynają się zawsze o 17:00, dobrze mówię?
0: Tak.
1: Tylko w miejscach różnych.
0: Tak.
1: I są bezpłatne, co jest zawsze istotnym i pozytywnym aspektem. Finansowane są bowiem z budżetu miasta stołecznego Warszawa. W moim kulturalnym newsie na dziś postanowiłem zaprosić Was na wydarzenie, które wpisuje się idealnie w szalony lub, jak kto woli, bożywilny charakter naszej audycji. Już 11 września o 19:30 w warszawskim barze Studio odbędą się bowiem, czy też rozpoczną, 3. Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. To jedyne takie zawody w Polsce, gdzie głos jest najważniejszym narzędziem, a publiczność i jury oceniają kunszt naśladowania ptasich dźwięków bez elektroniki, bez playbacków, 100% z własnych głosowych strun. W programie występy konkursowe, czyli ptasie wokalne popisy, przerywniki muzyczne, edukacja przyrodnicza w lekkiej, nieoczywistej formie, no i przede wszystkim dużo śmiechu, zaskoczeń i zachwytu. Jest to dokładnie tak wariackie, jak brzmi i naprawdę trudno to opisać. Zdecydowanie lepiej po prostu przyjść i tego doświadczyć. Polecamy również zaznajomienie się w internetach z nagraniami wideo z poprzednich edycji, bo one są chyba najlepszą reklamą. A jeśli potrafisz zabrzmieć jak żuraw, jak rudzik, jak trznadel albo jakikolwiek inny z około 473 gatunków ptaków występujących w Polsce, albo jak ptak zagraniczny, nie ograniczaj się do bycia tylko widzem, tylko zapisz się online i wpadnij powalczyć o glorię i chwałę, a przede wszystkim o dobrą zabawę swoją i wszystkich zebranych, bo czemuż by nie? Pierwsze i drugie mistrzostwa były prawdziwym hitem, wypełniły klub po brzegi, a nawet bardziej, i odbiły się naprawdę szerokim echem, że odsłona trzecia będzie pewnie jeszcze lepsza. Zgaduję w ciemno, zatem obecność obowiązkowa. O biletach na facebookowym wydarzeniu nie napisano nic, ale tak czy owak gorąco polecamy i serdecznie zapraszamy.
0: Ja do razie słuchala taki maleńki reportażyk w efirie innego kanału Polskiego Radio, 3. kanału Polskiego Radio, i dużo szkodowała, że minulego roku nie była, tому що дуже, взагалі, абсолютно цікава ініціатива, і цьогоріч обов'язково обов'язково мушу послухати. Ну, може, не конче брати участь, але послухати так. Марчін запрошує 11 вересня на подію, яка, як каже, ідеально вписується в божевільний або ж шалений характер нашої

tak sobie myślę, że jeżeli będziemy wychowywać właśnie nasze dzieci w poszanowaniu dla tej różnorodności, w wiedzy historycznej, w tym, co naprawdę łączy nasze narody, no to być może wychowamy pokolenie, które już będzie w stanie w tej różnorodności funkcjonować. Zgadzasz się, synu?

0: Мія Рамарі співала про сплетіння. Ну і тут більше йшлося про сплетіння долі, сплетіння емоцій, сплетіння почуттів. Дуже романтична пісня. А Мія Рамарі належить до тих виконавиць і представниць цієї, знаєш, групи такої великої популярної музики, яка для мене є прийнятною, яку я люблю слухати. Тобто популярна музика, але з хорошим текстом, з такою мелодією, яку приємно слухати.
1: Я jestem wielkim fanem, wielkim zwolennikiem muzyki popularnej w dobrym sensie tego słowa. Bardzo mi się spodobała ta piosenka. Dziękuję Ci za wybór. Dziękuję Tobie, Jano. Dziękuję Szymonowi Krzyszczukowi za krótki wywiad. Niespodziewany, zaimprowizowany, spontaniczny, którego nam udzielił. Polskie Radio dla Ukrainy jest ważne, jest potrzebne. To nasza wspólnota, to nasza, nie boję się tego powiedzieć, mała rodzina, a słoneczko wychodzi, coraz szerzej się uśmiecha do nas na błoniach Stadionu Narodowego. Trwa piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Uśmiechnięte twarze widzimy tutaj wokół. Cieszymy się bardzo. Zapraszamy do nas oczywiście. Możecie podejść, porozmawiać, a wy możecie się jeszcze wybrać. Spójrz na słońce, obejrzyj ptasie dzioby, dowiedz się, gdzie jest witamina C. To wszystko tutaj czeka na was i na nas, kiedy tylko opuścimy nasze studio.
0: No my póki się z niego nie zbieramy się wychodzić, tym bardziej się do nas przychodzą, że przybiegli nasi goście.
1: Wspaniały pojazd wiezie naszego gościa.
0: Привіт! Naszego osobliwego gościa.

0: Sandra Włodarczyk. Cześć. W skrócie, specjalistka do spraw PR, marketingu oraz social mediów w Mazowieckim Instytucie Kultury, producentka pierwszego sezonu podcastu Dobry Stan Kultury, wcześniej związana m.in. z Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza w Warszawie. Rozwija pasję związaną z pracą z ciałem jako praktyczka ruchu w projekcie Ucieleśnienie. Prowadzi zajęcia z jogi oraz ruchu intuicyjnego, dobrze mówię?
1: Dobrze, ja chyba z rozpędu wyłączyłam mikrofon, więc jeszcze raz cześć.
0: Cześć, słychać
2: cię. Dużo przyjemne to zobaczyć.
0: Słychać cię teraz doskonale. Widzimy również Walerego Butewicza.
3: Cześć.
0: Walery Butewicz, literaturoznawca, tłumacz, pisarz, badacz.

0: z rodziną Walerego, no to tam przeważa ukraiński, ja słucham i staram się włączać. No i naprawdę, jestem dumna, bo myślę, że dużo rozumiem.
1: On się z nas śmieje.
2: Nie, мені здається, що я йому сподобалася. І це дуже, мені дуже приємно.
1: Jesteście u nas po raz pierwszy, ale tak się złożyło, że o Mironie już kiedyś wspominaliśmy na

0: W naszym najbliższym otoczeniu nie. Ja znam parę, nawet trójjęzycznych rodzin, bo tam no, sytuacja jest taka, że rodzice rozmawiają między sobą po angielsku, jest polski i jeszcze język ojca, ale to nie są nam bliskie osoby, więc właściwie blisko nas nie, nie, jesteśmy jedyni. Chociaż wśród bliższych przyjaciół,
1: tak, właśnie. Polsko-ukraińskie rodziny, czy rodziny ukraińskie, które ze względu na to, że mieszkają w Polsce, też wprowadzają bardzo aktywnie język polski, no ale to spotkania nie są częste, przynajmniej na tym etapie, kiedy dziecko ma, jeszcze nie ma roku, to mobilność rodziców jest bardzo ograniczona jednak.
0: Ale też wiadomo, że jest przecież bardzo dużo ukraińskich dzieci w placówkach i myślę, że jak Miron zresztą właśnie rozpoczął swoją żłobkową drogę, już we wrześniu pójdzie do pierwszy raz, więc mam nadzieję, że tam też spotka dzieciaki z Ukrainy i będzie, no synku, strasznie coś wam chcę powiedzieć.
2: Tak,
0: dziecięcym narzeczu. Zobacz, Miron, mikrofon, co chciałbyś powiedzieć?
2: Він певно хотівби, так, хотівби багато сказати нам.
3: No, nie jestem pewien, czy Miron już w tej chwili jest w stanie wypowiedzieć się na temat swojej przyszłej edukacji. Chcielibyśmy posłać Mirona do dwujęzycznej szkoły, do dwujęzycznego przedszkola. Chcielibyśmy, żeby ta dwujęzyczność, wielojęzyczność w Warszawie i w Polsce była czymś normalnym, bo jest. Tymczasem nie dla całego polskiego społeczeństwa jest. Czy przewidujecie jakieś problemy na tym tle?
0: No, zakładamy, że mogą się pojawić. No i oczywiście to budzi lęk i budzi niepokój, ale myślę, że im wcześniej będziemy zaszczepiać w Mironie to, żeby był dumny z tego, że jest Ukraińcem i że jest Polakiem, tym będzie mu łatwiej i tym bardziej będzie mógł się przed tym bronić.
1: Też sądzę, że my jako społeczeństwo powinniśmy bronić przed poglądami, które można czasami usłyszeć nawet w Sejmie.
2: Ну, а я в який спосіб, як ти гадаєш, цьому протистояти, в який спосіб захищатися?
1: Едукація, тлумачення, діалог. Якось так, ну.
3: Але єстеся оптимістами? Мислите, що то все уда і все з польським społeczeństwem, з тим спільним, wielokulturowym społeczeństwem będzie okej, що двуязичність, wielojęzyczność, wielokulturowość będzie czymś absolutnie normalnym, pożądanym i pozytywnym oraz mile widzianym?
0: No, patrząc na teraźniejsze społeczeństwo, to nie jestem optymistką, ale właśnie rozmawiamy o dzieciach i jest tutaj z nami Miron, więc tak sobie myślę, że jeżeli będziemy wychowywać właśnie nasze dzieci w poszanowaniu dla tej różnorodności, w wiedzy historycznej, w tym, co naprawdę łączy nasze narody, no to być może wychowamy pokolenie, które już będzie w stanie tej różnorodności funkcjonować. Zgadzasz się, synu?
2: Так, думаю, що так. Валерія, я хочу тебе запитати, коли ти приїхав до Польщі, коли ти, власне, тут почав запускати своє коріння, може, сплетіння це?
3: І вже запустив?
2: Так, і ще запустив.
1: Ну, перший раз, якщо я добре пам'ятаю, це був 2003 рік, я приїхав на річну програму стипендіальну до Кракова. Ну і від цього моменту постійно приїжджав на якісь довші або коротші стипендії. А від 2009-го почав навчання, почав писати докторат на Варшавському університеті. Ну і безперервно живу в Варшаві з 2009 року.
2: Як змінилася Варшава з цього 2009 року? Ну, у мене перспектива трішки довша, трішки більша, тому що я приїхала у 99-му році до Варшави. І бачу колосальні зміни, якщо порівнювати, власне, цей 2026 і 99-й. Ну, звісно, і позитивні, і негативні теж. А як з твоєї перспективи виглядаються зміни Варшави?
1: Чесно кажучи, я постійно перебуваючи тут, то зміни, принаймні в моєму досвіді, не так помітні. І мені здається, Варшава на момент 2009 року вже була достатньо модернізована з порівняною там Варшавою, яку можна там побачити в кінохроніках, на фотографіях з 90-х, там, скажімо, років, на початку трансформації. Але тим не

0: дуже важливо, і дуже цінні речі теж для наших слухачів.
1: Що з цим новим альбомом із цією новою піснею ми висилаємо в світ таке повідомлення, що ми будемо робити все для того, щоб бути щасливим, щоб не намагатися шукати цих позитивів, щоб вони просто були, щоб дякувати Богові за дар життя, за всі ті ласки, якими Він нас наповнює і гортає кожного дня. І коли ти починаєш про це отак весь час вперто говорити, воно починає до тебе приходити.
0: Я коли слухала пісню, ну вже черговий раз, то так відчувала, що це якась така мантра, що воно просто входить. Ну, безперечно, дуже вона така має таку легкість. От те перше, що спадає на думку, але теж вона дуже добре запам'ятовується. І теж мені цікаво, власне, як ви поєднували теж і дві мови, бо починається від Даги, ти співаєш там польською на початку, потім є українською. Українська мова, це все поєднується, змінюється, перемінюється і так далі. І от відчувається теж в цьому певний автобіографізм. Тобто це абсолютно ваші історії і навіть ваші міста. Ну, бо там згадується, наприклад, Лавіця Познанська, як я розумію, це про твої рідні сторони.
2: По польську писала текст, так як мовиш, зі своєю історією. Kiedy przyszło mi odpowiedzieć na to, bo wpierw napisała tekst Dana i kiedy mi przyszło jak gdyby się zmierzyć z tym, żeby jakoś to połączyć, to też jest taka ciekawa kuchnia, jak to wszystko powstaje. Wtedy to stwierdziłam, że zacznę też od tego samego zdania, tylko w języku polskim, że twoja ryczka burchliwa, twoja rzeka burzliwa. To już można usłyszeć, jak w tych językach te słowa w różny sposób rozbrzmiewają. Ja jestem z wykształcenia geografem i stąd kocham najbardziej w świecie wodospady, wulkany i lodowce, ale rzeki też do tej miłości należą. Więc wzięłam różne terminy geograficzne, wypisałam sobie ich bardzo wiele, bo lubię właśnie tak pracować nad tekstem, żeby znajdować różne słowa ciekawe, które mnie inspirują. I tak no wiedziałam, że nie może zabraknąć mi meandrów, może zabraknąć Ławicy, w której się wychowałam, to jest dzielnica Poznania, no ale także Ławica jest ławicą ryb, ławicą na piasku, ale także w mojej opowieści to była ławica, takie nieoczywiste połączenie, nie ma czegoś takiego jak ławica mgły, ale właśnie chciałam określić to, co nam przesłania bycie szczęśliwymi. Rzeka płynie, a my czasami chcemy zawrócić jej nurt. Nie zawrócisz kijem Wisły, w polskim języku się mówi. I tak starając się zatrzymać na tym, co nas nurtuje, a mówię tutaj wtedy, w tym przypadku to była nienawiść, jaką miałam w sobie. Nie będę przytaczać tej historii, ale to ma być to jakieś uniwersalne przesłanie, że często żyjemy czymś, co już się kiedyś wydarzyło. Są takie zadry w naszym osobistym życiu, czy także zadry pomiędzy narodami także. Nie jesteśmy w stanie odpuścić niektórych rzeczy. To nie oznacza, że my o nich nie pamiętamy. My nie staramy się ich zrozumieć. Nie staramy się niektórych rzeczy potępić, nazwać po imieniu, ale także to jest bardzo ważne, żebyśmy potrafili dać sobie szansę płynąć dalej, bo ta rzeka, zwana życiem, nosi w sobie bardzo dużo, ma nam jeszcze bardzo dużo do zaoferowania, ale jeżeli nie odważymy się nią dalej płynąć, nie odpuścimy, nie będziemy kołem, które uratuje nas, oboje, nas i tej drugiej osoby, w której relacji jesteśmy, no to my nie przeżyjemy tego życia, nie przeżyjemy najpiękniejszych chwil i nie doświadczymy tego, co może nas spotkać. I to musi być nasza osobista decyzja, żeby zdecydować się nie żyć tym, co już było, tylko odważyć się na coś, co jest nowe w naszym życiu.
0: Tak, i ця ріка, вона має теж дуже багато значень і метафор, бо є таке окреслення, як життя ріка, так?

0: sposób, że jeżeli ktoś, kto ma zapędy nacjonalistyczne, albo tak jeszcze się waha, albo w ogóle nie wie, jakie ma, co myśleć na temat naszego dialogu, wchodzi na taki post, no to kiedy widzi tylko i wyłącznie negatywne komentarze, no to myśli sobie, że wszyscy tak myślą. I nawet jeżeli 90% to są boty, no to to tylko dodaje skrzydeł do tego, żeby wylać swoją nienawiść albo być może wreszcie zabłysnąć, bo nigdzie indziej ta osoba poza internetem by ust nie otworzy, bo za dużo nie ma do powiedzenia. Więc warto zajmować swoje stanowisko i internet ma to do siebie, że promuje negatywne rzeczy. Jest udowodnione, że Facebook ma takie algorytmy, które mają pokazywać nienawiść i karmić dalej ludzi nienawiścią. Więc na całe zło kieruje światło. To, co powiedziałam, ten właśnie jeden maleńki wpis być może spowoduje, że ktoś, kto to przeczyta, pomyśli sobie, aha, czyli są ludzie, którzy nie żyją tą nienawiścią. To jest bardzo, bardzo istotne. I w tym wszystkim też to jest opowieść o świetle, które w naszych relacjach, my jesteśmy chrześcijanami, Dana jest grekokatoliczką, my, cała reszta zespołu jest z teamu katolickiego. I jestem mega szczęśliwa, że jeszcze w tym wszystkim polsko-ukraińskim dialogu jest tak, że jestem mamą chrzestną córki Dany i Bogdana, więc także jeszcze religijnie tutaj się też po pierwszy raz miałam do czynienia z pojednaniem,
1: inną tradycją.
0: Tak, z pojednaniem tych naszych chrześcijańskich tradycji, ale jednak też inaczej, w innym obrządku lekko. Więc to jest wielka radość i wielkie szczęście, kiedy możemy uczyć się tego, że ktoś może inaczej myśleć i że to też jest fajne.
1: Слухаємо один одного, розмовляємо між собою і розуміємо один одного. Так я можу підсумувати цю розмову. І будьмо щасливі. І також хай в нашому житті буде якнайбільше світла, незважаючи ні на що. А я дуже дякую гурту Дагадана за всю вашу прекрасну роботу, за всі роки існування, за пісні, за альбоми, за ваші прекрасні виступи, за те, що ви, власне, зі сцени говорите різними мовами про Україну, про Польщу, про близькість наших культур. І особливо зараз, в цей час у Польщі, коли справді діються якісь, ну, не дуже приємні речі, але віримо, що все буде добре. Особливо зараз, коли ви теж є тут, коли ви творите нову музику, коли ви говорите про свої найінтимніші, найглибші переживання і наближуєте їх до ваших слухачів і глядачів. Дана Винницька, Дага Григорович в ефірі Польського радіо для України. У програмі «Міжкультурні діалоги», а я, Мар'яна Кріль, прощаюсь з вами. На все добре.

0: Щоб дякувати Богові за дар життя, за всі ті ласки, якими Він нас наповнює і гортає кожного дня. І коли ти починаєш про це отак весь час вперто говорити, воно починає до тебе приходити.
1: Я коли слухала пісню, ну вже черговий раз, то так відчувала, що це якась така мантра, що воно просто входить, ну безперечно, дуже вона така має таку легкість, от те перше, що спадає на думку, але теж вона дуже добре запам'ятовується. І теж мені цікаво, власне, як ви поєднували теж і дві мови, бо починається від Даги, ти співаєш там польською на початку, потім є українською, українська мова, це все поєднується, змінюється, перемінюється і так далі. І от відчувається теж в цьому певний автобіографізм, тобто це абсолютно ваші історії і навіть ваші міста. Ну, бо там згадується, наприклад, Лавіця Познанська, як я розумію, це про твої рідні сторони.
2: По польську писала текст, так як мовиш, зі своєю історією. Kiedy przyszło mi odpowiedzieć na to, bo wpierw napisała tekst Dana i kiedy mi przyszło jak gdyby się zmierzyć z tym, żeby jakoś to połączyć, to też jest taka ciekawa kuchnia, jak to wszystko powstaje. Wtedy to stwierdziłam, że zacznę też od tego samego zdania, tylko w języku polskim, że twoja ryczka burchliwa, twoja rzeka burzliwa. To już można usłyszeć, jak w tych językach te słowa w różny sposób rozbrzmiewają. Ja jestem z wykształcenia geografem i stąd kocham najbardziej w świecie wodospady, wulkany i lodowce, ale rzeki też do tej miłości należą. Więc wzięłam różne terminy geograficzne, wypisałam sobie ich bardzo wiele, bo lubię właśnie tak pracować nad tekstem, żeby znajdować różne słowa ciekawe, które mnie inspirują. I tak no wiedziałam, że nie może zabraknąć mi meandrów, może zabraknąć Ławicy, w której się wychowałam, to jest dzielnica Poznania, no ale także Ławica jest ławicą ryb, ławicą na piasku, ale także w mojej opowieści to była ławica, takie nieoczywiste połączenie, nie ma czegoś takiego jak ławica mgły, ale właśnie chciałam określić to, co nam przesłania bycie szczęśliwymi. Rzeka płynie, a my czasami chcemy zawrócić jej nurt. Nie zawrócisz kijem Wisły, w polskim języku się mówi. I tak starając się zatrzymać na tym, co nas nurtuje, a mówię tutaj wtedy, w tym przypadku to była nienawiść, jaką miałam w sobie. Nie będę przytaczać tej historii, ale to ma być to jakieś uniwersalne przesłanie, że często żyjemy czymś, co już się kiedyś wydarzyło. Są takie zadry w naszym osobistym życiu, czy także zadry pomiędzy narodami także. Nie jesteśmy w stanie odpuścić niektórych rzeczy. To nie oznacza, że my o nich nie pamiętamy. My nie staramy się ich zrozumieć. Nie staramy się niektórych rzeczy potępić, nazwać po imieniu, ale także to jest bardzo ważne, żebyśmy potrafili dać sobie szansę płynąć dalej, bo ta rzeka, że zwana życiem, nosi w sobie bardzo dużo, ma nam jeszcze bardzo dużo do zaoferowania, ale jeżeli nie odważymy się nią dalej płynąć, nie odpuścimy, nie będziemy kołem, które uratuje nas, oboje, nas i tej drugiej osoby, w której relacji jesteśmy, no to my nie przeżyjemy tego życia, nie przeżyjemy najpiękniejszych chwil i nie doświadczymy tego, co może nas spotkać. I to musi być nasza osobista decyzja, żeby zdecydować się nie żyć tym, co już było, tylko odważyć się na coś, co jest nowe w naszym życiu.
1: Так, і ця ріка, вона має теж дуже багато значень і метафор, бо є таке окреслення, як життя ріка, так, але теж вона має сенс очищення, тому що вода є загалом очищенням таким дуже важливим, моментом в житті, так? Тому що ну, без води людина не живе просто, але вода теж дуже і дуже очищає, дає силу. І навіть от в цей час, знову ж таки, згадую про те, що ми всі переживаємо, поляки, українці, поляки,

0: skrzydeł do tego, żeby wylać swoją nienawiść albo być może wreszcie zabłysnąć, bo nigdzie indziej ta osoba poza internetem ust nie otworzy, bo za dużo nie ma do powiedzenia. Więc warto zajmować swoje stanowisko i internet ma to do siebie, że promuje negatywne rzeczy. Jest udowodnione, że Facebook ma takie algorytmy, które mają pokazywać nienawiść i karmić dalej ludzi nienawiścią. Więc na całe zło kieruje światło. To, co powiedziałam, ten właśnie jeden maleńki wpis być może spowoduje, że ktoś, kto to przeczyta, pomyśli sobie, aha, czyli są ludzie, którzy nie żyją tą nienawiścią. To jest bardzo, bardzo istotne. I w tym wszystkim też to jest opowieść o świetle, które w naszych relacjach, my jesteśmy chrześcijanami, Dana jest grekokatoliczką, my, cała reszta zespołu jest z teamu katolickiego. I jestem mega szczęśliwa, że jeszcze w tym wszystkim polsko-ukraińskim dialogu jest tak, że jestem mamą chrzestną córki Dany i Bogdana, więc także jeszcze religijnie tutaj się też po pierwszy raz miałam do czynienia z pojednaniem,
1: inną tradycją.
0: Tak, z pojednaniem tych naszych chrześcijańskich tradycji, ale jednak też inaczej, w innym obrządku lekko. Więc to jest wielka radość i wielkie szczęście, kiedy możemy uczyć się tego, że ktoś może inaczej myśleć i że to też jest fajne.
1: Слухаємо один одного, розмовляємо між собою і розуміємо один одного. Так я можу підсумувати цю розмову. І будьмо щасливі. І також хай в нашому житті буде якнайбільше світла, незважаючи ні на що. А я дуже дякую гурту Дагадана за всю вашу прекрасну роботу, за всі роки існування, за пісні, за альбоми, за ваші прекрасні виступи, за те, що ви, власне, зі сцени говорите різними мовами про Україну, про Польщу, про близькість наших культур. І особливо зараз, в цей час у Польщі, коли справді діються якісь, ну, не дуже приємні речі, але віримо, що все буде добре. Особливо зараз, коли ви теж є тут, коли ви творите нову музику, коли ви говорите про свої найінтимніші, найглибші переживання і наближуєте їх до ваших слухачів і глядачів. Дана Винницька, Дага Григорович в ефірі Польського радіо для України. У програмі «Міжкультурні діалоги», а я, Мар'яна Кріль, прощаюсь з вами. На все добре.

Tak sobie myślę, że jeżeli będziemy wychowywać właśnie nasze dzieci w poszanowaniu dla tej różnorodności, w wiedzy historycznej, w tym, co naprawdę łączy nasze narody, no to być może wychowamy pokolenie, które już będzie w stanie w tej różnorodności funkcjonować. Zgadzasz się, synu?

0: pozdrawiamy dość niezwykle, bo cię wyjątkowo nie widzimy, ale wiemy, że jesteś i nas słyszysz i to jest bardzo, bardzo przyjemne. Wszyscy na swoich miejscach. Zaczynamy zatem dwujęzyczną godzinę pół na pół. Wydanie wyjątkowe, specjalne, sobotnie z Błoń Stadionu Narodowego w Warszawie.
1: Пів на пів є частиною наукового пікніка Центру науки Коперник і Польського радіо. І починаємо виняткову передачу, але починаємо її традиційно, Марчине.
0: Як найбільше слово дня.
1: Сплетіння.
0: Сплетіння. Сплот. Według słownika języka polskiego PWN splot to po piąte. Sposób skrzyżowania nitek osnowy z nitkami wątków w tkaninie. Również deseń powstały w zależności od sposobu skrzyżowania nitek. Tak, ja też niewiele zrozumiałem. W ścisłym związku z ilością niciельниць pozostają sploty zastosowane w tkaninach gdańskich.
1: No właśnie, to йдеться про тканини, про таке сплетіння ниток. І це п'яте значення, бо ти починаєш від цих якби значень останніх, так, щоб підігрівати атмосферу і напругу, і вийти до цього найважливішого значення.
0: Ostatnie znaczenia będą pierwszymi. Znaczenie czwarte. Splot to wplecenie pokrętek jednej liny między pokrętki drugiej. Rozluźnił liny obłożone na polerach, nie zdejmując splotu i nie zmieniając jego układu.
1: Po trzecie. Це менш зрозуміле, ніж це попереднє. Ну, гаразд, давай далі, слухаємо.
0: По трзеє, то połączenie nerwów lub naczyń krwionośnych. Splot szyjny leży między mięśniami pochyłymi szyi.
1: Dobra, це все, я це розумію, так.
0: Roztworem nowokainy znieczulono splot barkowy. Znaczenie drugie słowa splot to samo co aliasz, a aliasz połączenie różnorodnych pojęć, właściwości, stylów.
1: A, дуже цікаво. Це вже культура, це вже мистецтво.
0: Coraz bardziej zaplątane, splątane te słownikowe znaczenia i dojeżdżamy do znaczenia pierwszego. Splot to jest coś, co jest wynikiem splątania lub splatania się. Adam Mickiewicz, pan Tadeusz. Zaczęto przypieczone zbierać papiloty. Pukle, że nazbyt krótkie, uwito w dwa sploty. Zostawując na czole i skroniach włos gładki, pokojowa zaś świeżo zebrane buławatki.
1: Сплетіння волосся, сплетіння на голові, сплетіння як якась архітектура в зачісті.
0: Zapomniały o świecie, nagle związane w jedno, złączone z plotem uczuć, z plotem uczuć.
1: Сплетіння емоцій, це теж сплетіння і переплітаються ці емоції.
0: To był Stefan Żeromski, a teraz Jan Barandowski. Teofil był oszołomiony splotem zdarzeń, który zadzierzgnął się wokół niego i rozwikłał, zanim miał czas domyślać się, że cokolwiek się dzieje. Jan Barandowski, którego dzieje również były splątane, jak wiemy, syn ukraińskiego, grecko-katolickiego księdza, który nie przyznawał się do swojego pochodzenia. Już jesteśmy coraz bliżej splątanych związków ukraińsko-polskich, o które nam dzisiaj chodzi. I jeszcze jeden cytat z takiego medium, które nazywa się Co tydzień Jaworzno. W 83 minucie zostaliśmy na dobre pogrążeni. Splot nieszczęśliwych przypadków spowodował, że strzeliliśmy sobie samobójczego gola. Nie strzelajmy sobie bramek samobójczych niezależnie od tego, jaki splot wypadków stał się naszym udziałem.
1: A my mamy nadzieję, że сьогодні z wami траплятимуться тільки збіги щасливих обставин, які приведуть вас на національний стадіон, щоб святкувати і розважатися разом з Польським радіо, а також із Центром науки Коперник. А триває двомовна передача «Пів на пів, пул на пул». Марчін нас ознайомив зі значеннями сплоту. Я заглядаю, що означає сплетіння у словнику української мови.
0: В нашому студію, направді, дуже багато się dzieje. В нашому заімпровізованому студію в наміоті на Błoniach Стадіону Народового. Przed chwilą właśnie komuś tutaj upadł parasol namoknięty od deszczu. Splot słoneczny, splot trzewny. Splot to jest takie słowo, które wiąże się zarówno z ciałem, splot barkowy, krzyżowy, lędźwiowy.

0: Мія Рамарі співала про сплетіння, ну і тут більше йшлося про сплетіння долі, сплетіння емоцій, сплетіння почуттів, дуже романтична пісня. А Мія Рамарі належить до тих виконавиць і представниць цієї, знаєш, групи такої великої популярної музики, яка для мене є прийнятна, яку я люблю слухати. Тобто популярна музика, але з хорошим текстом, з такою мелодією, яку приємно слухати.
1: Я jestem wielkim fanem, wielkim zwolennikiem muzyki popularnej w dobrym sensie tego słowa. Bardzo mi się spodobała ta piosenka. Dziękuję Ci za wybór. Dziękuję Tobie, Jano. Dziękuję Szymonowi Krzyszczukowi za krótki wywiad. Niespodziewany, zaimprowizowany, spontaniczny, którego nam udzielił. Polskie Radio dla Ukrainy jest ważne, jest potrzebne. To nasza wspólnota, to nasza, nie boję się tego powiedzieć, mała rodzina, a słoneczko wychodzi, coraz szerzej się uśmiecha do nas na błoniach Stadionu Narodowego. Trwa piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Uśmiechnięte twarze widzimy tutaj wokół. Cieszymy się bardzo. Zapraszamy do nas oczywiście. Możecie podejść, porozmawiać, a wy możecie się jeszcze wybrać. Spójrz na słońce, obejrzyj ptasie dzioby, dowiedz się, gdzie jest witamina C. To wszystko tutaj czeka na was i na nas, kiedy tylko opuścimy nasze studio.
0: No my póki się z niego nie zbieramy wychodzić, tym bardziej, że do nas przychodzą, że przybiegli nasi goście.
1: Wspaniały pojazd wiezie naszego gościa.
0: Привіт! Naszego osobliwego gościa.

0: Sandra Włodarczyk. Cześć. W skrócie, specjalistka do spraw PR, marketingu oraz social mediów w Mazowieckim Instytucie Kultury, producentka pierwszego sezonu podcastu Dobry Stan Kultury, wcześniej związana m.in. z Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza w Warszawie. Rozwija pasję związaną z pracą z ciałem jako praktyczka ruchu w projekcie Ucieleśnienie. Prowadzi zajęcia z jogi oraz ruchu intuicyjnego, dobrze mówię?
1: Dobrze, ja chyba z rozpędu wyłączyłam mikrofon, więc jeszcze raz cześć.
0: Cześć, słychać
2: cię. Dużo przyjemne to zobaczyć.
0: Słychać cię teraz doskonale. Widzimy również Walerego Butewicza.
3: Cześć.
0: Walery Butewicz, literaturoznawca, tłumacz, pisarz, badacz twórczości Zbigniewa Herberta, pracownik Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza w Warszawie. W jego dorobku przekładowym znajduje się m.in. ukraińskie wydanie tomu Pan Kogito Zbigniewa Herberta. Tłumaczy również współczesną prozę ukraińską na, uwaga, język polski. Odnosi sukcesy jako autor literatury faktu i prozy. Dostał już tyle nagród literackich, że nawet teraz nie będziemy tego wszystkiego wymieniać i przeliczać. A na kolanach u Walerego Butewicza kto siedzi, Jano? Znamy tego gościa?
2: Może jego przedstawić? Miron Butewicz, poszukiwacz przygód, trochę awanturnik w najlepszym tego słowa znaczeniu. Ostatnio odniósł swój kluczowy sukces logistyczny i edukacyjny. Z powodzeniem zasilił szeregi żłobka. Привіт, Мироне. Привіт, приємно тебе бачити.
3: То я замість нього скажу привіт.
2: Дякую, що завітали до нашої студії. Дякую, що встигли.
3: Дякуємо за запрошення.
0: Вигляда Міром на задоволеного. Чує ще дощ комфортово.
3: Та для того, що поспав.
0: То добре.
3: Аудиція.
0: Słuchajcie, ile mamy czasu? O, czasu mamy mnóstwo. Mamy audycję dwujęzyczną i...
2: Dwomowną.
0: I dwomowną paradaczu. Sandro, droga, jak podoba ci się nasz pomysł na taką audycję?
1: Bardzo mi się podoba wasz pomysł na taką audycję.
0: Sandro, ty nie masz żadnych ukraińskich korzeni, prawda? Ale też ukraińską mowę nepohano, że rozumiesz.
1: Coś tam rozumiem. Niestety dobrze nie mówię.
0: A jak do tego doszło?
1: A jak do tego doszło, że coś rozumiem?
0: W wyniku jakiego splotu okoliczności i zdarzeń tak się stało, że zaczęłaś rozumieć?
1: A zaczęłam rozumieć, ponieważ związałam się z Walerym Butewiczem. A poznaliśmy się w pracy w Muzeum Literatury.
0: A czy przypuszczałaś kiedyś, że tak będzie, że tego języka ukraińskiego będzie?

0: W twoim życiu tak dużo, bo chyba jest go sporo.
1: Jest go sporo i to też nie do końca jest prawda, że ja nie mam w ogóle żadnych ukraińskich korzeni, bo jakieś dalekie mam. Moja prababcia była Ukrainką, więc gdzieś tam te korzenie są.
2: А це так часто буває в польських, правда, ну, зокрема, у моїх польських знайомих, коли вони дізнаються, що я з України, то завжди, ну, не було людини, котра не сказала, а мій там прадід, моя прабабця або бабуся з України, так. Тобто ці коріння десь, все-таки сплетіння, так, цих доль, однак, туди в Україну сягають.
1: Так, то правда, і шкода, що так рідко о тим пам'ятаємо, що так власне є.
3: В свою чергу хочу сказати, що в мене теж є коріння, не тільки українське, а польське. Так що
2: сплетіння. Так, бо сплетіння це наше сьогоднішнє слово дня нашого сьогоднішнього випуску спеціального.
0: Так, слово дня сплот є ще прикладом такого скомплікованого сплоту. А якщо Валери почав оповідати о тим, що у нього то теж не є все таке просте, може оповідь коротко, Валери, о своїй дорозі до Польщі, до язика польського.
3: Так, język polski towarzyszył mi...
0: Jak Szwedenka przeszła na polski.
3: Od samego dzieciństwa, to cała linia ojca to są Polacy zukrainizowani, ale język polski funkcjonował jako język kościoła i religii, więc jak byłem u babci latem, to słyszałem język polski. No a później się świadomie zaczął się uczyć. Później studia, później przeprowadzka do Polski, studia w Polsce. No, jakoś tak.
2: Ale, bo jakby waszą siemię można nazwać dwumowną, prawda?
1: Tak, to prawda. Co prawda, no przez to, że Walery bardzo dobrze mówi po polsku, no to na co dzień używamy języka polskiego raczej, no ale oczywiście...
0: A w jakim języku przeklina, kiedy się wkurzy?
1: Po polsku, po polsku. Ale no oczywiście kwestia rodziny, spotkań rodzinnych, no to tam ukraińskiego jest... O, odezwał się mój synek.
0: No mamy tutaj Myron... słowo przeciwko słowu.
1: Słowo przeciwko słowu.
2: Myron pewno do mamy chce, ja tak rozumiem, tak?
1: Tak, może tak być.
2: Wyraźnie pokazuje te, co on by chciał zrobić. І тепер переміщається за допомогою батька до мами.
0: Дуже добрий поїзд, транспортуючий, незаводний і надійний.
1: Так, при оказі показуємо, а радше унаушнямо, як хаотично може бути життя з малим дітком. Cześć, Mironku. Przyszedłeś do mnie? Fajnie. No więc tak. Więc u nas w domu dominuje język polski, ale no tak jak mówiłam, we wszystkich spotkaniach rodzinnych z rodziną Walerego, no to tam przeważa ukraiński, ja słucham i staram się włączać. No i naprawdę, jestem dumna, bo myślę, że dużo rozumiem.
0: Czy z nas śmieje?
2: Nie, mnie zdaje się, że ja jemu spodobałam się i co dużo, mnie dużo przyjemne.
0: Jesteście u nas po raz pierwszy, ale tak się złożyło, że o Mironie już kiedyś wspominaliśmy na naszej antenie. Tak się złożyło, że powitaliśmy jego pojawienie się na świecie pewnego razu. Przypomnijmy sobie teraz, macie słuchawki, tak? Macie. Jak to było?

0: A ja, korzystając z okazji, że mamy jeszcze 15 sekund do godziny 8, chcę zrobić kołyskę dla małego Mirona Butewicza, syna mojego przyjaciela. Ukraińsko-polski chłopczyk niedawno się urodził. Witamy na świecie.
1: Witajemy, gratulacje.
2: Доброго ранку.
3: З Польським радіо для України.
1: Ранковий ефір, двомовний ранковий ефір 9 липня. І, ну і в такий спосіб ми вас привітали, і батьків, і Мирона. Мирона ще долучився до нас, а вас із тим, що Мирон у вас з'явився.
4: Дякуємо, ми зберігли цей запис, і коли він вже буде розуміти все, ми йому покажемо.
0: To było tuż po wiadomościach sportowych, a przed wiadomościami o godzinie 8. No i właśnie, cieszymy się bardzo, Mironie, że do nas przyszedłeś i zaprosiliśmy was z takim domysłem, że Miron będzie wychowany dwujęzycznie. Czy dobrze się domyślamy?
5: Tak, no ja bardzo wspieram.

0: Він, певно, хотів би, так, хотів би багато сказати нам.
1: No, nie jestem pewien, czy Miron już w tej chwili jest w stanie wypowiedzieć się na temat swojej przyszłej edukacji. Chcielibyśmy posłać Mirona do dwujęzycznej szkoły, do dwujęzycznego przedszkola. Chcielibyśmy, żeby ta dwujęzyczność, wielojęzyczność w Warszawie i w Polsce była czymś normalnym.

0: сказати, що ти зробила паузу, чи просто в якомусь іншому напрямку розвиваєшся і, може, ну, меншими темпами, ніж раніше?
1: Ну, я мам такі дві свої ноги заводові. Одна дотичить культури, друга дотичить руху широко розумянего. No i jeżeli chodzi o pracę taką zawodową w Instytucji Kultury, no to na razie jest pauza. Jeżeli chodzi o jakąś taką moją działalność warsztatową, to też jest pauza, ale dalej się szkolę. Jestem na drugim roku szkolenia z psychoterapii tańcem i ruchem, no i z tym wiążę swoją przyszłość. To też jest bardzo ciekawe, bo pierwszy miesiąc pierwszego roku, no to pierwszy miesiąc ciąży, także Miron od początku mi tam towarzyszył, od początku się ze mną ruszał, od początku był w tym zanurzony i teraz też, kiedy mam zjazdy raz w miesiącu, to właśnie Walery z moją mamą, z babcią przyjeżdżają tam do mnie i Miron wraczkowuje na każdej przerwie, że jest bardzo obecny. Zresztą no, nie da się tego zrobić inaczej, to też jest ciekawe, że właśnie to dziecko staje się takie obecne w każdej przestrzeni twojego życia.
2: Tak, a więc bardziej w stronę ruchu, w stronę ciała, trochę z konieczności. Z kilku wypowiedzi Walerego można wywnioskować, że to jest jednak człowiek słowa, z taką samą kulturą, wypowiada się po polsku i po ukraińsku, z taką samą głębią.
0: Lechkistiu też.
2: Lechkistiu. Walerij Butewicz, twórczy plany zaraz i wpływ Mirona na nich.
3: Ну, цей вплив гігантський. Людина перед тим, як людина, яка не має дитину, не може собі уявити, наскільки змінюється життя. І справді часу на себе майже не залишається. А якщо залишається, то єдина мрія, щоб трішечки більше поспати.
2: Що не засинай.
3: І єдина надія на те, що той досвід, який отримуємо зараз, допоможе в майбутньому доцінити час, який маєш на себе, і навчити його використовувати, власне, на творчість власну, або, ну, взагалі, використовувати вільний час з користю.
1: Так, а властиве я ще під тим підписую, що чоловік собі не здає справи, іле ма czasu dla siebie, dopóki nie pojawi się właśnie taki mały człowiek i nagle ten czas no okazuje się, że naprawdę mieliśmy cały czas świata. No, a teraz to się bardzo skurczyło, więc każda minuta ma zupełnie inny smak.
2: A więc wielka zmiana. Zapamiętam to spojrzenie. Szkoda, że Państwo tego nie widzą. Spojrzenie Walerego, kiedy udzielał rady, że należy cenić ten czas. A czy jesteś w ogóle w stanie teraz no, pisać prozę na przykład?
3: No, szczerze mówiąc, nie próbowałem. Znaczy, mam teraz, skupiłem się na kilku takich drobnych projektach i na to jest to związane z tłumaczeniem, jest to związane z redagowaniem i na to czas starczy, ale własna twórczość jest na razie zawieszona.
0: My mówimy właśnie takim wysnowkom pro cienność czasu.
2: Ale fajni goście, nie?
0: Tak, super. My дуже вам вдячні, що ви цей свій час присвятили теж нам сьогодні, що прийшли до нашої студії.
3: Для нас була несподіванка, що аудиція...
2: Що прямий ефір,
3: так. Так, прямий ефір. Дізналася це, мусили трошки...
0: Прискорити, так.
2: Przepraszam bardzo, a co się zmienia? Jeżeli jesteśmy umówieni na godzinę, to jesteśmy umówieni na godzinę. Czy jesteśmy na żywo na antenie, czy nie? Jesteśmy tak samo umówieni, drodzy przyjaciele.
1: A ja wam powiem, co się zmienia. Miron wszystko zmienia. Bo teraz to on decyduje o tym, co to znaczy być umówionym na godzinę.
2: To, że Miron jak na razie mówi w swoim języku, nie do końca po polsku, nie do końca po ukraińsku, to nie znaczy, że możemy wszystko na niego zwalić. Ale chcieliśmy się pożegnać optymistycznie, bo jesteśmy naprawdę szczęśliwi z Janą, że do nas przyszliście. To jest wasza audycja dla
3: Dziękujemy
2: was.
3: Dziękujemy za zaproszenie.
1: Bardzo dziękujemy, tak.
0: Дякуємо вам, що до нас завітали Сандра Владарчик, Валерій Бутевич і Мирон Бутевич, котрий тепер показує напрямок руху від мами до тата. Яна Стемпнєвич, Марчін Гачковський.
2: Марчін Гачковський, Яна Стемпнєвич, пул на пул, пів на пів, ваше Польське Радіо для України з пікніку наукового Польського Радіо і Центрум науки Копернік з Błoń Стадіону Народового. Мовили ми до вас.
0: І почуємося в ефірі Польського радіо для України.
2: Обов'язково.

0: Ні, ну мені тепер нічого такого не спадає на думку. Але може цукрувати – це теж варіант. Так. Ну,
1: слушаємо по-польську цукрувати комусь również в такій версії замість słodzić, więc zastanawiamy się, czy może tutaj gdzieś istnieje spójność. Ale do brzegu. Stałe fragmenty gry to polsko-ukraińskie albo ukraińsko-polskie, jak kto woli, jest 50-50, kulturalne wiadomości oraz sekcja o czym mowa,
0: в якій ми перекладаємо і теж намагаємося зрозуміти текст однієї пісні. Це пісні від українських виконавців. І сьогодні цікава пісня, хоча там, ну, трапляються такі слова, які треба було трошечки там якось їх почистити. Ну, але...
1: Stałym fragmentem gry jest również muzyczna trójca na początek, gdzie pierwszy, a właściwie zerowy z kawałków, który wam prezentujemy, to coś, co już kiedyś u nas brzmiało, ale co postanowiliśmy przywołać, wspomnieć i tak dalej. I tak jak już chyba mówiliśmy, był to Sasha Bully, Werewolf UA. Bardzo, ale to bardzo zacny tune, bardzo zacnego artysty. I to kawałek, który, jak już mówiłem, u nas brzmiał, natomiast nie brzmiał u nas, ba, nawet nie tylko kawałki nie brzmiały, ale i artyści w ogóle u nas nie gościli, bo dwie premiery, czy też dwa debiuty na naszych łamach już za moment. Technik Figlina to jest duet, duet DJ-ów, którzy też nawijają, duet, który odnosi się do klasycznego 90-sowego rapu i duet, który bazuje na Grochowie. No i właśnie Grochów zatytułowany jest ich singiel zwiastujący ich nadchodzący album. Gościnnie lokalny celebryta Marcin Rybka. To jest historia, którą zostawiam wam do samodzielnego zgłębienia. Natomiast kawałek nazywa się Grochów i bezczelnie zgrałem go z wideo, gdyż nie byłem w stanie znaleźć go nigdzie w formie audio. A co? A na drugiej pozycji startowej utwór polecony gorąco przez Janę, a ja podpisuję się pod tym ręką i nogą. Stosleaf i Lovix, Don't Tell Your Dreams. Kawałek po angielsku, ale artysta z Ukrainy.
0: I pro nього ми скажемо трішечки більше, тому що Stosleaf і взагалі його творчість вимагає більше, ніж там однієї хвилини слова. Спочатку послухаємо, а пізніше поговоримо.
2: Ведь вот,

Jeśli tylko chcesz, jeśli tylko masz ochotę, potrzebujesz, gotujesz mikrofonem.

0: Powiedz mi, mały, tańczyłeś kiedyś z diabłem przy świetle księżyca?
1: Świetnia, Sartasa.
2: Tylko ten.

0: Насправді заміняє все. Так, що він вже перестав створювати музику традиційним шляхом. Це для нього ще це мікрофон, студія, запис, зведення, мастеринг. І для нього, як для музиканта, це дивовий інструмент. І це показує Марчіне так. Я просто бачу так. Ну, наші слухачі тебе не бачать, так? Але я опишу, що Марчін показує своїм обличчям, що він глибоко не погоджується.
1: О темпора, о морес, чи якось
0: так. Я теж з цим так. Але це, знаєш, якби знак наших часів.
1: Natomiast właśnie, będzie tego coraz częściej, dokładnie tak samo jak ty, chciałem to wszystko skonkludować. Brzmiało to nawet nieźle. No i mówię, trudno tutaj się do czegoś przyczepić. Nie wiedziałem nawet o tym, że tutaj muzyka stworzona jest przez AI. Tu bardziej mi chodziło o ten taki rodzaj newschoolowego rapu /R&B, który, nie jest tym, co ten partykularny tygrys lubi najbardziej, ale nie ma co się chyba dłużej nad tym pochylać. Tak czy owak będę z zainteresowaniem rzucał raz na jakiś czas uchem w stronę twórczości Stosliwa, może tym razem ukraińskojęzycznej, dla odmiany, bo takie kawałki również jak najbardziej w jego repertuarze są.
0: No i też trzeba dodać, że Stosliw nie jest pierwszym ukraińskim artystą, który przyznaje się w tym, że on korzystuje się z pomocą sztucznego intelektu, Кречет, prawda? Це теж, мені здається, що Кречет один із перших почав говорити про це. Ну, але це не означає, що повністю, розумієш, що ще там створило повністю все слова і якби йдеться про допомогу в створенні музики.
1: Ну і в випадку Кречета я мав враження, що то було теж таку трохи артистичну провокацію в тим всім, а не таким трохи робленням того всього w 100% na poważnie i w 100% jako normalna rzecz, kolejny dzień w biurze. Ale znów, ja nie oceniam, historia was rozliczy.
0: Tak, це prawda, ale це просто... І з одного боку це неймовірно цікаво, але з другого боку трішечки страшно, однак.
1: A można nawet powiedzieć, że sprawa jest niesamowita, żeby stworzyć piękny mostek do kolejnego kawałka, który zagramy. Można też powiedzieć, że to trochę puste, żebym pociągnął tę kwestię. Niesamowita to artystka, której jeszcze nie graliśmy. Tak mi się przynajmniej wydaje. I puste to kawałek, który za chwilę zabrzmi.

0: Duchu, czyli raper, którego twórczość rozpięta jest gdzieś między Gdańskiem i Manchesterem, oraz Bober, czyli producent, który myślę, że od dobrych 20 kilku lat pojawia się i znika, ale głównie pojawia na polskiej scenie, a kawałek jest naprawdę bardzo, bardzo zacny. I mówię tutaj zarówno o jego walorach estetycznych, jak i o jego walorach, jeżeli idzie o treść. Polecam. Ja w każdym wydaniu naszej audycji znajduję jakiś kawałek, który jest godny polecenia do pół na pół. Tak, do rozkminienia z ukraińskiego na polski dla odmiany. I ten numer, chociaż w kilku miejscach musiałem ocenzurować, to tak czy owak jest godny właśnie takiej analizy.
1: Dziękuję dużo. No właśnie ten typ mes póki co pierwszej w czerzi i ta druga będzie pisnia. Znaczy na drugim miejscu.
0: Dodane do kolejki. Tak samo godne polecenia. Rzecz jasna są wydarzenia, że tak przypadkiem zrymuje, które polecimy wam już za chwilę, już za moment w ramach naszych kulturalnych wiadomości.

W Polsce, gdzie głos jest najważniejszym narzędziem, a publiczność i jury oceniają kunszt naśladowania ptasich dźwięków bez elektroniki, bez playbacku w 100% z własnych głosowych strun. W programie występy konkursowe, czyli ptasie wokalne popisy, przerywniki muzyczne, edukacja przyrodnicza w lekkiej, nieoczywistej formie, no i przede wszystkim dużo śmiechu, zaskoczeń i zachwytu. Jest to dokładnie

sobie myślę, że jeżeli będziemy wychowywać właśnie nasze dzieci w poszanowaniu dla tej różnorodności, w wiedzy historycznej, w tym, co naprawdę łączy nasze narody, no to być może wychowamy pokolenie, które już będzie w stanie w tej różnorodności funkcjonować. Zgadzasz się, synu?

0: Мія Рамарі співала про сплетіння, ну і тут більше йшлося про сплетіння долі, сплетіння емоцій, сплетіння почуттів, дуже романтична пісня. А Мія Рамарі належить до тих виконавиць і представниць цієї, знаєш, групи такої великої популярної музики, яка для мене є прийнятною, яку я люблю слухати. Тобто популярна музика, але з хорошим текстом, з такою мелодією, яку приємно слухати.
1: Я jestem wielkim fanem, wielkim zwolennikiem muzyki popularnej w dobrym sensie tego słowa. Bardzo mi się spodobała ta piosenka. Dziękuję Ci za wybór. Dziękuję Tobie, Jano. Dziękuję Szymonowi Krzyszczukowi za krótki wywiad, niespodziewany, zaimprowizowany, spontaniczny, którego nam udzielił. Polskie Radio dla Ukrainy jest ważne, jest potrzebne. To nasza wspólnota, to nasza, nie boję się tego powiedzieć, mała rodzina, a słoneczko wychodzi, coraz szerzej się uśmiecha do nas na błoniach Stadionu Narodowego. Trwa piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Uśmiechnięte twarze widzimy tutaj wokół. Cieszymy się bardzo. Zapraszamy do nas oczywiście. Możecie podejść, porozmawiać, a wy możecie się jeszcze wybrać. Spójrz na słońce, obejrzyj ptasie dzioby, dowiedz się, gdzie jest witamina C. To wszystko tutaj czeka na was i na nas, kiedy tylko opuścimy nasze studio.
0: No my póki się z niego nie zbieramy się wychodzić, tym bardziej, że do nas przychodzą, już przybiegli nasi goście.
1: Wspaniały pojazd wiezie naszego gościa.
0: Привіт! Naszego osobliwego gościa.

0: Sandra Włodarczyk. Cześć. W skrócie, specjalistka do spraw PR, marketingu oraz social mediów w Mazowieckim Instytucie Kultury, producentka pierwszego sezonu podcastu Dobry Stan Kultury, wcześniej związana m.in. z Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza w Warszawie. Rozwija pasję związaną z pracą z ciałem jako praktyczka ruchu w projekcie Ucieleśnienie, prowadzi zajęcia z jogi oraz ruchu intuicyjnego, dobrze mówię?
1: Dobrze, ja chyba z rozpędu wyłączyłam mikrofon, więc jeszcze raz cześć.
0: Cześć, słychać
2: cię. Prywie, dużo przyjemne to wybaczyć.
0: Słychać cię teraz doskonale. Widzimy również Walerego Butewicza.
3: Cześć.
0: Walery Butewicz, literaturoznawca, tłumacz, pisarz, badacz twórczości Zbigniewa Herberta, pracownik Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza w Warszawie. W jego dorobku przekładowym znajduje się m.in. ukraińskie wydanie tomu Pan Kogito Zbigniewa Herberta. Tłumaczy również współczesną prozę ukraińską na, uwaga, język polski. Odnosi sukcesy jako autor literatury faktu i prozy. Dostał już tyle nagród literackich, że nawet teraz nie będziemy tego wszystkiego wymieniać i przeliczać. A na kolanach u Walerego Butewicza kto siedzi, Jano? Znamy tego gościa?
2: Może jego przedstawić? Miron Butewicz, poszukiwacz przygód, trochę awanturnik w najlepszym tego słowa znaczeniu. Ostatnio odniósł swój kluczowy sukces logistyczny i edukacyjny. Z powodzeniem zasilił szeregi żłobka. Prywit, Mirone. Prywit, przyjemno tebe baczyty.
3: То я замість нього скажу привіт.
2: Дякую, що завітали до нашої студії. Дякую, що встигли.
3: Дякуємо за запрошення.

0: Wyglądam, Iron, na zadowolonego. Czuję się dość komfortowo u was.
1: Dlatego, że pospał.
0: To dobrze.
1: Audycja.
0: Słuchajcie, ile mamy czasu? O, czasu mamy mnóstwo. Mamy audycję dwujęzyczną i...
2: Dwomowną,
0: paradaczu. Sandro, droga, jak podoba ci się nasz pomysł na taką audycję?
2: Bardzo mi się podoba wasz pomysł na taką audycję.
0: Sandro, ty nie masz żadnych ukraińskich korzeni, prawda? Ale też ukraińską mowę napochaną, że rozumiesz.
2: Coś tam rozumiem. Niestety dobrze nie mówię.
0: A jak do tego doszło?
2: A jak do tego doszło, że coś rozumiem?
0: W wyniku jakiego splotu okoliczności i zdarzeń tak się stało, że zaczęłaś rozumieć?
2: A zaczęłam rozumieć, ponieważ związałam się z Walerym Butewiczem. A poznaliśmy się w pracy, w Muzeum Literatury.
0: A czy przypuszczałaś kiedyś, że tak będzie, że tego języka ukraińskiego będzie w twoim życiu tak dużo, bo chyba jest go sporo?
2: Jest go sporo i to też nie do końca jest prawda, że ja nie mam w ogóle żadnych ukraińskich korzeni, bo jakieś dalekie mam. Moja prababcia była Ukrainką, więc gdzieś tam te korzenie są.
3: A to tak часто буває в польських, правда, ну, зокрема, у моїх польських знайомих, коли вони дізнаються, що я з України, то завжди, ну, не було людини, котра не сказала: "А мій там прадід, моя прабабця або бабуся з України", так. Тобто ці коріння десь, все такі сплетіння, так, цих доль, однак туди в Україну сягають.
2: Tak, to prawda i szkoda, że tak rzadko o tym pamiętamy, że tak właśnie jest.
1: W swoją czergu chcę сказати, що в мене теж є коріння, не тільки українське, а польське. Так що
3: сплетіння. Так, бо сплетіння це наше сьогоднішнє слово дня нашого сьогоднішнього випуску спеціального.
0: Так, слово дня сплот є ще прикладом такого скомплікованого сплоту. А якщо Валерій почав оповідати о тим, що у нього то теж не є все таке просте, може оповідь коротко, Валерій, о своїй дорозі до Польщі, до języka polskiego.
1: Tak, język polski towarzyszył...
0: Jak Szwedenka przyjechał na Polskę.
1: Od samego dzieciństwa to cała linia ojca to są Polacy zukrainizowani, ale język polski funkcjonował jako język kościoła i religii, więc jak byłem u babci latem, to słyszałem język polski. No a później się świadomie zaczął się uczyć. Później studia, później przeprowadzka do Polski, studia w Polsce. No, jakoś tak.
3: Ale, bo jakby waszą семью można nazwać dwumowną, prawda?
2: Tak, to prawda. Co prawda, no przez to, że Walery bardzo dobrze mówi po polsku, no to na co dzień używamy języka polskiego raczej, no ale oczywiście...
0: A w jakim języku przeklina, kiedy się wkurzy?
2: Po polsku. Ale no oczywiście kwestia rodziny, spotkań rodzinnych, no to tam ukraińskiego jest... O, odezwał się mój synek.
0: No mamy tutaj Myron... słowo przeciwko słowu.
2: Słowo przeciwko słowu.
3: Myron pewno do mamy chce, ja tak rozumiem, tak?
2: Tak, może tak być.
3: Wyraźnie pokazuje te, co on by chciał zrobić. І тепер переміщається за допомогою батька до мами.
0: Bardzo dobry pojazd transportujący, niezawodny i nadziejny.
2: Tak, przy okazji pokazujemy, a raczej unauszniamy, jak chaotyczne może być życie z małym dzieckiem. Cześć, Mironku. Przyszedłeś do mnie? Fajnie. No więc tak. Więc u nas w domu dominuje język polski, ale no tak jak mówiłam, we wszystkich spotkaniach rodzinnych z rodziną Walerego, no to tam przeważa ukraiński, ja słucham i staram się włączać. No i naprawdę, jestem dumna, bo myślę, że dużo rozumiem.
0: Czy z nas śmieje?
3: Nie, mnie zdaje się, że ja jemu spodobałam i co dużo, mnie dużo przyjemne.
0: Jesteście u nas po raz pierwszy, ale tak się złożyło, że o Mironie już kiedyś wspominaliśmy na naszej antenie. Tak się złożyło, że powitaliśmy jego pojawienie się na świecie pewnego razu. Przypomnijmy sobie teraz, macie słuchawki, tak? Macie. Jak to było?

A ja, korzystając z okazji, że mamy jeszcze 15 sekund do godziny 8, chcę zrobić kołyskę dla małego Mirona Butewicza, syna mojego przyjaciela. Ukraińsko-polski chłopczyk niedawno się urodził.

0: Zakochany w Warszawie Walery Butewicz. Przez Walerego przemówił też badacz, doslidnik, jakiś znaje Warszawu 90-tych, popry te, co nie baczył taką Warszawę. No właśnie, nie jest tajemnicą, że pojawienie się małego, no dobrze, przepraszam, nie aż takiego małego Mirona w waszym życiu bardzo mocno wpłynęło na wasze plany, na waszą działalność. Jesteście ludźmi twórczymi, robicie ciekawe rzeczy, a teraz chyba jest trudniej.
1: No tak, jest trudniej. W sensie ja się nie spodziewałam, że bycie mamą będzie aż takim wyzwaniem dla mnie. Właśnie ze względu na takie konieczne zatrzymanie po prostu działania i rozwijania się zawodowego. No ale i tak cały czas jestem w swoim szkoleniu. No dużo się dzieje, ale faktycznie 100% uwagi jest na Mironie i jest to wyzwanie, jest to zmiana życiowa, jest to... No w ogóle zmiana jakiegokolwiek paradygmatu myślenia o sobie. Nawet teraz, jak mówię wam to, to jestem cały czas rozproszona przez syna.
2: Tak, тому що, ну, опишемо, Сандра. Сандра намагається заколисати Мирона. Мирон щось хоче, і він вимагає так послідовно того, що він хоче. Так, Мироне, дуже гарний голос у тебе, до речі.
1: Так, від початку мав такий голос. Дає моцно собі знати.
2: Але ти в своєму якби професійному розвитку, ти можна сказати, що ти зробила паузу, чи просто в якомусь іншому напрямку розвиваєшся і, може, ну, меншими темпами, ніж раніше?
1: Ну, я мам таке дві своє ноги заводове. Одна дотичить культури, друга дотичить руху широко розумяного. No i jeżeli chodzi o pracę taką zawodową w Instytucji Kultury, no to na razie jest pauza. Jeżeli chodzi o jakąś taką moją działalność warsztatową, to też jest pauza, ale dalej się szkolę. Jestem na drugim roku szkolenia z psychoterapii, tańcem i ruchem. No i z tym wiążę swoją przyszłość. To też jest bardzo ciekawe, bo pierwszy miesiąc pierwszego roku, no to pierwszy miesiąc ciąży. Także Miron od początku mi tam towarzyszył, od początku się ze mną ruszał, od początku był w tym zanurzony i teraz też, kiedy mam zjazdy raz w miesiącu, to właśnie Walery z moją mamą, z babcią przyjeżdżają tam do mnie i Miron wraczkowuje na każdej przerwie, że jest bardzo obecny. Zresztą no, nie da się tego zrobić inaczej. To też jest ciekawe, że właśnie to dziecko staje się takie obecne w każdej przestrzeni twojego życia.
0: A więc bardziej w stronę ruchu, w stronę ciała, trochę z konieczności. Z kilku wypowiedzi Walerego można wywnioskować, że to jest jednak człowiek słowa, z taką samą kulturą, wypowiada się po polsku i po ukraińsku, z taką samą głębią.
2: Lechkistiu też.
0: Lechkistiu. Walerij Butewicz, twórczy plany zaraz i wpływ Myrona na nich.
3: Ну, цей вплив гігантський. Людина перед тим, як людина, яка не має дитину, не може собі уявити, наскільки змінюється життя. І справді часу на себе майже не залишається, а якщо залишається, то єдина мрія, щоб трішечки більше поспати.
0: Що не засинай.
3: І єдина надія на те, що той досвід, який отримуємо зараз, допоможе в майбутньому доцінити час, який маєш на себе, і навчить його використовувати, власне, на творчість власну, або, ну, взагалі, використовувати вільний час з користі.
1: Так, а властиве, я ще під тим підписую, що чоловік собі не здає справи, іле ма czasu dla siebie, dopóki nie pojawi się właśnie taki mały człowiek i nagle ten czas no okazuje się, że naprawdę mieliśmy cały czas świata. No, a teraz to się bardzo skurczyło, więc każda minuta ma zupełnie inny smak.
0: A więc wielka zmiana. Zapamiętam to spojrzenie. Szkoda, że państwo tego nie widzą. Spojrzenie Walerego, kiedy udzielał rady, że należy cenić ten czas. A czy jesteś w ogóle w stanie teraz no, pisać prozę na przykład?
3: No, szczerze mówiąc, nie próbowałem. Znaczy, mam teraz, skupiłem się na kilku takich drobnych projektach. I na to jest to związane z tłumaczeniem, jest to związane z redagowaniem i na to czas starczy, ale własna twórczość jest na razie zawieszona.
2: My mówimy własne takim wysnowkom pro cienność.
0: Ale fajnie goście, nie?
2: Tak, super. My duże

Ej, kocham sobie to uczucie, gdy miasto się budzi ze snu. Napędzani jednym tętem w tempie wspólnego tchu. Ej, kocham sobie to uczucie, gdy leżymy głową na mchu. I czuję

że możesz, czas szybciej minie. Tak, z centralnej części od Kijowa na północ gdzieś z godziny. Co za pytanie, kto by nie tęsknił? No to taka czeska S-klasa, tyle że olej lubi brać. Ja Aleksander, ale mów Sasza, pojadę tędy, będzie szybciej niż w Google Maps. Szczecin od początku, trzeci rok już pobyt na stałe. W porządku, nie obrażam się jak pytają czemu nie wyjechałem. Z młodszym bratem na zmianę jeździłem, choć Szczeniak narzekał, że źle mu. Mamy tu od razu ściągnąłem, jak się tylko zaczęło 4 niedziele temu. No ja byłem gotowy, brat też, jeśli już chcesz wiedzieć. A mama, że obu nie puszczę, nie ma mowy, sami wybierzcie, który z was jedzie. No jak to jak, normalnie jak ludzie, ty weź się zastanów. Usiedliśmy wieczorem, ja i brat, na te symboliczne 100 gramów.

Nie odbierała wieczorem, dał znać, że jest w busie pod Dorochuskiem. Dzwonił z Chersonia przedwczoraj, mówił, że ważne. Jesteśmy, dzięki za przejazd, nie zapomnij dać gwiazdek.